0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W poprzedniej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll porównał ludzki język do bohaterów znanej powieści, doktora Jekylla i pana Hyde'a. Nasze słowa potrafią podnieść na duchu i natchnąć nadzieją, ale też wyrządzić nieopisaną krzywdę. W dzisiejszej audycji kontynuujemy te rozważania, studiując fragment z 15 rozdziału Ewangelii Mateusza oraz 3 rozdziału listu Jakuba. Tytuł wykładu: Co jeśli za dużo gadasz? Nasz Ojcze, już samo czytanie Twojego Słowa sprowadza na nas wyrok, bowiem czytając je, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas ponosi winę za krnąbrne słowa. Wszyscy mamy je na sumieniu. Wszyscy mamy na sumieniu stwierdzenia mijające się z prawdą, emocjonalne, może nawet gniewne wybuchy, które niosły za sobą nieodpowiednie słowa. Wszyscy uświadamiamy sobie winę, gdy tylko dociera do nas, że przecież obdarzyłeś nas swoim duchem, który ma sprawować kontrolę nad konkretnymi rzeczami, w tym nad naszym językiem. Bez niego pozostawałyby one nieokiełznane i pozbawione nadzoru, nie mniej niż nasz język. Naucz nas dziś, Ojcze, tak, byśmy wiedzieli więcej niż tylko to, że jesteśmy winni. Natchnij nas wszystkich, byśmy używali naszych języków w sposób mądry i właściwy. Każdy z nas skorzystał na naukach innych ludzi, na ich instrukcjach, wsparciu, przewodnictwu, korygowaniu nas, prowadzeniu naszej mowy, naprowadzaniu naszych słów, na mądrości spływającej na nas wraz z wypowiadanymi przez nich słowami. Dziękujemy Ci, Ojcze, za przyjaciół, którzy chętnie odwiedzają nasze domy, za rodzinę, która nas wychowała i którą kochamy każdego dnia. Dziękujemy Ci za rodziców, zarówno tych, których już z nami nie ma, jak i tych, którzy żyją. Każdy z nich odegrał bowiem znaczącą rolę w naszym życiu. Dziękujemy za to, że umieściłeś na ziemi tych, którzy poświęcili czas, by za pomocą swoich słów przekazać nam święte pisma. Dzięki nim jesteśmy w stanie zrozumieć głębokie znaczenia ukryte w tej niewyczerpanej, ponadczasowej i wiecznej księdze. Wreszcie jesteśmy niewypowiedzianie wdzięczni, nasz Ojcze, za Twojego Syna, wspaniałego Zbawiciela, wielkodusznego Syna Bożego, którego czcimy. Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za to, że Twój Syn, umierając na krzyżu, wytyczył drogę, którą możemy do Ciebie dotrzeć. Dziękujemy Ci za to, że dotarłeś do nas mimo tego, że jesteśmy zagubieni i przekonałeś nas, jak bardzo Go potrzebujemy. Obyśmy nigdy nie przestali wielbić Cię za Jego wspaniałą obecność i różnicę, którą uczynił. Modlimy się w Jego imię. Amen. Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już druga część wykładu pod tytułem Co jeśli za dużo gadasz? Czyta Zygmunt Karel.
4: Czterdziesty piąty werset 6 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi, i są to słowa Jezusa, Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. Język jest jak wiadro, które czerpie ze studni serca. Cokolwiek znajduje się w studni, którą stanowi serce, wylewać się będzie z wiadra, którym jest język. Jeżeli studnia jest zanieczyszczona, to słowa też takie będą. Jeżeli zaś jest czysta, słowa będą krystaliczne i pożyteczne. Bylibyśmy jednak nieuczciwi, gdybyśmy twierdzili, że język służy jedynie złym celom. Potrafi również dostarczyć nam słów pociechy i współczucia, które pomagają, gdy znajdujemy się w dołku. Potrafi podnieść na duchu i dać nadzieję pozwalającą iść naprzód. Słowa potrafią naprawdę podnieść na duchu. Mogą też stanowić upomnienie, informować o konieczności poprawy. Te napomnienia, jeżeli tylko są naprawdę ważne, pamiętamy przez całe życie. Mając te słowa w pamięci, przejdźmy do trzeciego rozdziału listu Jakuba. Posłuchajmy, co na temat kontrolowania języka ma nam do powiedzenia autor tego listu. Już pierwsze zdanie brzmi dla mnie jak wyrok. Brzmi jak wyrok dla wszystkich, którzy nauczają innych. Przeczytajmy słowa Jakuba. Bracia moi, nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowiej sami będziemy sądzeni. Dlaczego? Po pierwsze, nauczyciel zobowiązany jest nauczać prawdy. Będzie rozliczany z jej precyzyjnego przekazywania. Drugi powód jest taki, że nauczyciele wpływają na życie innych ludzi. Nieistotne, czy twoja klasa liczy 2, 20, 200 czy 2000 uczniów. Słuchaczy jest wielu, ty zaś jeden. Dlatego też będziemy oceniani według surowszych kryteriów. Trzeci powód jest następujący. Od nauczyciela oczekuje się, że będzie żył lub żyła w zgodzie z tym, czego naucza. Prawdziwym sprawdzianem nie są same słowa, które wychodzą z jego czy też jej ust. Jest nim to, jak prowadzi się życie. A potem czytamy słowa takie jak te. Surowiej sami będziemy sądzeni. Werset drugi. Wszyscy, dodaje Jakub, przecież popełniamy wiele błędów. Jeśli ktoś panuje nad swoim językiem, jest człowiekiem doskonałym, umiejącym całe ciało utrzymać na wodzy. Właśnie dlatego umiejętność panowania nad językiem jest tak dobrym wyznacznikiem umiejętności sprawowania kontroli nad innymi obszarami naszego życia. A teraz, mając to w pamięci, posłuchajmy, co autor ma do powiedzenia na temat panowania nad językiem. Zajmuje się tym w wersetach od 3 do 12. Przedstawię ci pokrótce, czego dotyczyć będą kolejne wersety. Te od 3 do 6 mówią o tym, że język, mimo niewielkich rozmiarów, jest niezwykle potężnym narzędziem. Małym, lecz naprawdę potężnym. Wersety od 6 do 8 mówią o tym, że język jest nam potrzebny, lecz równocześnie bardzo niebezpieczny. Z kolei z wersetów od 9 do 12 dowiadujemy się, że jest pomocny, ale też bywa zmienny. Zatem po pierwsze, język jest mały, lecz potężny. Przyjrzyj się tej metaforze, która pokazuje, jak coś małego może władać czymś dużo większym i pozornie silniejszym. Werset 3. Koniom zakładamy wędzidła, aby były nam posłuszne i tak panujemy nad całym ich ciałem. Cóż, ja nie znam się zbytnio na koniach. Przyznam się, że trochę się ich boję. Nie, żeby przerażał mnie ich widok, po prostu nie lubię być blisko koni. Za każdym razem, kiedy jakiegoś dosiadałem, kończyło się to tak, że mnie gryzł. Dlatego też nie jeżdżę już konno. Naprawdę nie wiem, dlaczego mnie tak traktowały. Chyba po prostu moje nogi wyjątkowo smakują koniom. Dlatego też po tym, jak kilkakrotnie wybierały moje kończyny jako przekąskę, staram się trzymać od nich z daleka. Ale ci z was, którzy znają się trochę na koniach, którzy na nich jeżdżą czy z nimi pracują, wiedzą trochę o tym, jak silne to zwierzęta. A wystarczy jeden niewielki kawałek metalu w pysku i kawałek powrozu lub skórzanego paska, by móc nimi kierować. Najbardziej umięśnioną częścią ciała konia jest właśnie szyja. a my możemy obrócić nią i skierować kroki tego wielkiego zwierzęcia w określoną stronę przy pomocy tak małego narzędzia jak wędzidło. Tak mała rzecz może sterować czymś tak dużym. W taki sam sposób malutki język może kierować czymś tak wielkim jak życie. Ale to nie wszystko. Posłuchaj 4 wersetu. Podobnie statki, choć wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, przy pomocy małego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Czy to nieprawda? Ogromne statki, fregaty wojenne, promy wycieczkowe, nowoczesne jachty, wielopokładowe okręty tak ogromne, że pomiędzy poszczególnymi poziomami kursują windy. A gdybyś zajrzał pod kadłub, zobaczyłbyś, że ster jest naprawdę niewielkich rozmiarów w stosunku do reszty. To mała metalowa płyta, która nadaje kierunek całemu okrętowi. Pozostawiona bez nadzoru może doprowadzić do tragedii. Jeżeli jednak znajduje się w sprawnych rękach sternika, wyznacza kierunek, w którym płynie okręt. Tej metafory nie muszę chyba dłużej tłumaczyć. Przejdźmy zatem do najbardziej spektakularnego z obrazów, które malują przed nami te wersety. Myślę, że ten jest czytelny dla naprawdę każdego. Posłuchaj 5 wersetu. Tak i język, choć jest mały, może wiele. Mały płomyk ognia jakże wielki las podpala. Podawane nam są kolejne, coraz potężniejsze przykłady. Najpierw był koń, potem statek, teraz setki lub tysiące hektarów lasu, płonące przez nieuwagę obozowicza lub bezmyślność kogoś wyrzucającego niedopałek papierosa na stertę suchych liści. By rozpętać pożar, wystarczy mała, niepozorna iskra. W mgnieniu oka, nim się spostrzeżesz, zamienia się w szalejący żywioł odbierający życie, pożerający całe domostwa. Wszystko z powodu jednej małej iskry. Widzisz chyba wyraźnie, że język może i jest niewielki, ale drzemie w nim ogromna potęga. Jest potężny. Jeżeli jeździec wypuści z rąk lejce, koń będzie biegł według własnego uznania. Jeżeli sternik zaśnie i wypuści z rąk ster, jeżeli osoba, która jest odpowiedzialna za wygaszenie ogniska, zawiedzie, mogą wydarzyć się wszelkie możliwe katastrofy. Niewielki, ale potężny. Następne 2 wersety od 6 do 8 informują nas o tym, że język jest nam potrzebny, lecz nie jest bezpieczny. Jakub nie rezygnuje tutaj z metafor. Posłuchaj, jak opisuje tę zależność. Wszystko zaczyna się od niszczycielskiego ognia. Język to ogień. Nie napisał, że jest jak ogień, ale że jest ogniem. Język to iskra spadająca na suchą ściółkę. Język to ogień, który może rozpalić słowa, który może się rozprzestrzenić. Werset 6. Język to ogień, to świat nieprawości. Jest on tą częścią naszego ciała, która plugawi je i wypala przez całe życie, bo roznieca go ogień potępienia. W starożytnej Jerozolimie było składowisko wszelakich odpadków. Bardzo często zapruszał się tam ogień, który potem tlił się przez wiele dni. To obraz języka, który odmalowuje nam Jakub. W 13 wersecie 3 rozdziału listu do Rzymian Paweł napisał, że gardło ich jest grobem otwartym. O to chodzi. Werset 13. Gardło ich jest grobem otwartym. Swoim językiem dopuszczają się oszustw. Słyszysz, jak jasno postawiono tę sprawę? Swoim językiem dopuszczają się oszustw. Naprawdę, czy nie masz już dość kłamstw? Jedno za drugim i kolejne, i jeszcze jedno, i znowu, i jeszcze raz. Powtarzasz je tak często, że sam zaczynasz myśleć, że są prawdą, ale to wciąż kłamstwa. A wszystko to wychodzi z tego, co siedzi głęboko w nas. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu czytałem listę 7 rzeczy, których Bóg szczerze nie cierpi, a które to spisał Salomon. Można je odnaleźć w 6 rozdziale Księgi Przysłów w wersetach od 17 do 19. Czy wiesz, że 3 z tych 7 dotyczą języka? Możesz to sprawdzić. Księga Przysłów, rozdział 6, wersety od 17 do 19. Kłamliwy język. fałszywy świadek ziejący kłamstwem i ten, kto wznieca spory wśród braci. Tym, co najczęściej niszczy kościoły, jest właśnie język. Zapewniam cię o tym. Wystarczy kilka słów, które nigdy nie powinny paść, a jednak padają. Albo słów, które nie są prawdą, lecz powtarzane są tak, jakby nią były. Tak rodzą się plotki. Pewien człowiek napisał tak. Odwiedziłem kościół, który toczyło wiele chorób. Wzajemne oczernianie, plotki, kłótnie i pomówienia. Nie jakaś poważna herezja dotycząca kwestii doktrynalnych, nie katastrofa naturalna, ani też kryzys finansowy. Kilka języków, które rozpaliły w sercach płomienie. A gdy udało się ugasić ów pożar zrodzony wokół bzdurnych kontrowersji, okazało się, że wielki kościół skurczył się do garstki 35 osób brodzących po kolana w popiele. Nasze słowa, pisze dalej autor, mogą budować jedność lub ją niszczyć. Mogą rozwijać poczucie wspólnoty lub ją pogrzebać. Mogą nadawać kształt naszej społeczności lub rozrywać ją na kawałki. Tak, język może i jest niewielki, lecz ma niesamowitą moc. Drzemie w nim potencjał, by czynić wiele dobra, lecz ma również siłę, która może wyrządzić niezliczone krzywdy. To powinno stanowić dla nas wszystkich wystarczające ostrzeżenie. Kiedy spotykamy się z innymi wiernymi, uważajmy na to, co mówimy. Pilnujmy języka. Powinniśmy wszyscy robić rzecz, którą ja nazywam wielokrotnym sprawdzaniem. Nim wyrzucisz z siebie dane słowa, zadaj sobie cztery pytania. Po pierwsze, czy są one prawdą? Czy to, czym się dzielę, jest na pewno prawdziwe? Wiemy, że tak jest, jeżeli, gdyby zaszła taka potrzeba, jesteśmy to w stanie udowodnić. Drugie pytanie powinno brzmieć, czy to, czym się dzielę, nie jest poufne? Czy kiedy uzyskałem tę informację, ktoś nie powiedział mi przypadkiem, dzielę się tym z tobą, ale zachowaj to proszę dla siebie? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, ktoś powiedział mi to w zaufaniu, to znaczy, że z twoich ust nie powinno paść ani jedno słowo na ten temat. Pytanie trzecie, czy to niezbędne? Czy słowa, które mam wypowiedzieć, są potrzebne? Czy do tego, co zostało już powiedziane, mam zamiar dodać coś wartościowego, co będzie komuś pomocne? Czy moje słowa są potrzebne? Pytanie czwarte, naprawdę dobre. Czy to uprzejme? Czy to, co chcę powiedzieć, jest miłe dla osoby, do której się odnosi? Te cztery sprawdziany są naprawdę pomocne, jeżeli chodzi o kontrolowanie języka. Musimy pamiętać, że choć to organ niezbędny, to wiąże się z nim naprawdę, naprawdę ogromne ryzyko. To wyniszczający ogień. W wersetach 7 i 8 listu Jakuba znajdziemy kolejny ciekawy obrazek. Ten list jest ich naprawdę pełny. Werset 7. Wszelkie gatunki dzikich zwierząt, ptaków, gadów i zwierząt morskich można ujarzmić i rzeczywiście ludzie je ujarzmiają. Czy to nieprawda? Pamiętasz może swoją pierwszą wizytę w cyrku? Pamiętasz, jak niesamowity był widok wszystkich tych zwierząt nauczonych posłuszeństwa? Wszystkie te słonie idące za sobą sznurkiem, trąbą trzymające słonia przed sobą? Czy to nie jest niesamowite, że potrafimy poskromić zwierzę tych rozmiarów? A co powiesz o tygrysach w klatkach? Kiedy do klatki wchodzi człowiek z krzesłem w ręce, myślimy sobie, że to głupiec, któremu wydaje się, że da radę ujarzmić wielkiego kota. A potem okazuje się, że naprawdę to potrafi. Jeżeli mu się nie uda, cóż, wtedy sprawa trafia na pierwsze strony gazet. Jesteśmy w stanie poskromić tygrysa, lwa, małpę czy fokę. Jeżeli wybierzesz się do wielkiego delfinarium, zobaczysz ogromnego, zabójczego zwierza, który zwykle pływa wedle swojego widzimisię. Tutaj jednak czeka tylko, by opryskać wodą widzów zasiadających w dwóch pierwszych rzędach. Co więcej, przecież w tych basenach, w których pływają orki, kąpią się z nimi instruktorzy. Ludzie w jednym basenie z pływającymi maszynami do zabijania, zabójcami, których poskromili. Udało nam się wytrenować uparte osły i poskromić rozchichotane hieny. Daliśmy radę wytresować sokoły, orły, szczury, węże czy aligatory. A tak na marginesie, jeżeli hodujesz któreś z tych ostatnich w domu, to nie zabieraj ich ze sobą do ludzi. Nie czuję się zbyt komfortowo, gdy obok mnie chodzi sobie aligator, nawet jeżeli jest całkiem dobrze wychowany. Przeczytaj następny werset. To ci dopiero zaskoczenie. Okazuje się, że potrafimy poskromić wszystkie te istoty, a nie dajemy sobie rady z językiem. Zapytasz, ale jak to, Chuck? Myślałem, że mówiłeś o kontrolowaniu języka. No moment. O kontrolowaniu owszem, ale tutaj pada inne sformułowanie. Nie potrafimy języka poskromić. Nie posiadamy umiejętności poskromienia języka. Nie potrafimy zmienić natury naszego serca. Czy jest zatem dla nas jakaś nadzieja? Zwracam się do ludzi, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Zostaliście obdarowani mocą, która pozwala wam kontrolować język. Nosi ona nazwę Ducha Świętego. Panowanie nad językiem jest jednym z powodów, dla którego on w tobie mieszka. Jeżeli nad nim nie panujesz, zasmucasz Bożego Ducha Świętego. Moja matka zwykła mówić: synu, pamiętaj, że kiedy mówisz coś złego, łamiesz Bogu serce. Odnosiła się do tego samego, o czym przed chwilą wspomniałem. Duch Boży zamieszkuje w nas, aby nas prowadzić, ale też powstrzymywać i upominać. Jeżeli przez głowę choćby przez moment przebiegnie ci myśl: nie powinienem tego mówić, to zamknij usta. Już, nic nie mów. Nawet jeżeli twój przyjaciel zapewnia cię, że przecież jemu możesz, on dotrzyma tajemnicy. Jeżeli tylko serce podpowiada ci, że nie powinieneś, zamilcz. To sposób, w jaki przemawia do ciebie Duch Boży. Zaufaj mu. Wprawdzie ty nie możesz poskromić swojego języka, jednak Duch Boży może. Dlaczego? Ponieważ język jest czymś niespokojnym i złym. Przeczytaj następny werset. Jest pełen śmiercionośnego jadu. Thanatos to greckie słowo oznaczające śmierć. Fero z kolei znaczy nosić lub roznosić. Jeżeli połączysz te słowa, powstanie sformułowanie, które pojawia się w Nowym Testamencie jedynie raz. Zabójczy, niosący śmierć, czy jak to ujęto tutaj, śmiercionośny. Śmiercionośna trucizna. Musimy o niej pamiętać. Gdybyś miał problem z narysowaniem jej wyobrażenia, wystarczy, że narysujesz czaszkę z dwoma piszczelami. To znak trucizny. Wyjdzie na to samo. Trucizna. Nasz język ma w sobie truciznę. Jakże zdradliwy potrafi być język. Z jednej strony jest nam niezbędny, a przy tym potrafi tworzyć naprawdę piękne rzeczy. Z drugiej zaś jest jadowity, wypełniony śmiercionośnym jadem.
5: I w tym momencie musimy dyskretnie przerwać pastorowi Chuckowi. Dokończenia wykładu Co, jeśli za dużo gadasz, nadamy w naszej najbliższej audycji.
6: Pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co, jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFL Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
5: Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.